rockstar boy, každý kto mi pieli, potom na staroj, siemny pavesteli, milý rockstar boy, každý